0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba. Wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: I сонце – таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca rozumiem słowa. Традиція, так подають музиці zespołu Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce po drugie to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat o słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce. Upał wzmagał się. Z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze. I cień, i piweczko.
1: Oho, ho.
0: Marek Kochan, Ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik, potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce, aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly, Młyn w piekarni.
1: To takie porównanie dużo pryme z słońcem, tak? Aż razisz w oczy.
0: Aż do przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę happy set.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце, навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Wowa zi Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy, to znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu, cóż to znaczy? Ha, doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражливішими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не уйжеть, не оглядать сонця, не побачить більше сонця, то тиле, що. Бути мертвим, не жить. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczny, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
0: Так, тривають літні, для кого канікули, а для кого відпустки. То чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
1: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготували ми пісеньки «Слонечне», «Морське» і «Гурське».

0: I dodał mózg, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
1: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень «Тиля сонця в цілому місті».

0: Та й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний. А цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
1: No proszę, jeżeli Loża Szyderców Pół na Pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
0: Тому посłuchajmy jeszcze raz.
1: Warto.
0: U prekrasnym wykonaniu Anny Jantar.

0: батько в неволі з тобою. І другий приклад, Максим Тадеєвич Рильський. Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора.
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, wozili sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU... fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, tak? Happy End? Jak się masz? Albo Bonnie M. Zwłaszcza Bonnie M. dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście, Ustrzykach Dolnych, powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy.

0: rządy sukcesu, Cepelli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o pan kroku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową, z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Ojojoj. Język, górna warga, poprzebijany jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewać?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Дорога редакція, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z pan Krokiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Najmowirdo.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich nie zdobywaj. Лист редакція не тільки отримала, не тільки прочитала, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі Крок, станція, починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
1: Так.
0: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують głównie ковери таких mocnych brzmień, mocnych rytmów.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Устрzykach, jak żeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał pro Siczku, kto jeszcze stworzył ten gurt, kto jeszcze w nim gra?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bochun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka z Tomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Bochuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnyć, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę Marcina?
0: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyka. Cytuję: wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
1: Życiowe.
0: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Komitet Samostyjnej Ukrainy.
1: No i деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо-Конак.
0: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było

0: wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSW próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
1: Але Україна, звідки, так, ця Україна, вони справді є третім чи там контримсь поколінням? Чи вони мають українське походження?
0: No, to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśniał: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, nie, dupa to jest normalne słowo już niestety na polskim, w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: No i z tym też oni mali деякі problemy, a w gurcie KSU, ja powracaję się właśnie do ukraińskiego korienia, no mali z tego, co znamy, dwoje pierwszych barabanczyków, Burek i Mirek Wysokin, a pierwszego uważali taką najsilniejszą rodziną w Ustrykach, w prymomu znaczeniu.
0: Trzeba jeszcze dodać, że chłopcy nie lubili obcych, nie cierpieli, żeby im się wąsali po ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ – це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний і панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
0: А ну, власне, колейна річ, яка присparzała хлопакам клопотів, ще бєщадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці.

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилівій операції «Жилетка», проводзоній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy, pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali. Ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki. A w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też pankowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi pankowcy z Bieszczadów.
0: Ну і може тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
1: Залежить, що хто любить.
0: Це невідомо чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там може і пропонував. Кепсько пам'ятаємо, щоб ми награли плити, але по це? Награли ми концерти в Єрочині. Нав'язом мовляв, так, вони грають до дійсної. І дійс, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocna, punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych. Gór, tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Buchuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

0: miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
1: Tekst pisni.
0: Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdziela.
0: Co dzieli ludzi? San.
1: San, tak.
0: San jest taki płytki, gdzie beniowy brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdzielaje ludzi, rozdzielaje думки.
0: Straszny jego gniew.
1: Gniew jego straszny, żachliwy.
0: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
1: Ось такі мої Бещади. Ну, пісня, це як урок історії, правда? Це пісня.
0: Ну, власне.
1: No.
0: Як урок історії, це є урок історії.
1: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, в футболці гурту КСУ.
0: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул голодні пси».
1: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
0: Чи слухаємо ще раз?
1: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
0: Як найбільше, пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
1: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 kilometrów to jest naprawdę daleko. Droga jest dla nas długa i ciężka, ale warta, bo klimat tego festiwalu jest naprawdę bardzo przyjemny. My w Kazimierzu byliśmy już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza Dziwocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzny same przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 roków i to jest trzecie pokolenie naszego ansamblu, bo ansambl w pełni nazwy to jest Lemkiłski Ansambl Piśni i Tańca. My nie lem śpiewamy, ale też gulamy. I są to tańci stylizowane, ale też mamy obrzędowy tańci, który są tańciami tradycyjnymi. Natomiast czas naszego repertuaru jest przystosowany po prostu do tego, żeby wystawić na scenie na potencjalny odbiór widza. Tu Natalka.
0: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
1: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestniką grupy śpiewaczej. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawniką pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jak byli, Natalka była ze swoim synkom. I dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
2: Od samego początku z nami Izdy, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy mali jubileusz swój, a w ansambli jestem od 25 roku.
0: I 25 jak was zwaty?
2: Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl Die i ja 25 roku jestem w tym ansambli.
1: Tak, od samego początku. Natalka śpiewa i hula, zajmuje się też razem z Martą Niemasz, kierowniczką młodej grupy. Zajmują się tańcią i śpiewą, no i też śpiewają w śpiewaczy grupy. Nasz śpiew jest śpiewem tradycyjnym. My śpiewamy a cappella, śpiewamy też na podkładzie muzycznym, ale to, co tu prezentujemy, to jest tradycyjny śpiew a cappella, który ma repertuar taki tradycyjny, stary, nicznie jest preroblene. Dneska śpiewaliśmy koladu, którą śpiewała mama Andrija Vorchowa. Także to jest taka Julia. To jest to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć. Ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiłskich interpretatorów został w czasach naśnich zaśpiewany.
0: Na początku 2000-tych było stworzone Ластівочку. Jak tak вийшло? Де був той імпульс, аби продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
1: Ми мешкаємо в такому місці, де група лемківська є дуже велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci i to te dzieci rosły razem z Ластівочką i trwa to 25 roku. Przebywali się przez Ластівочку różni fachiłci, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tańciu została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory, to tylko które się przedstawia, to one są stricte lemkiłskie, także staramy się,

żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co to faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to ty lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no wymerają, bo to nasze dzidowe, to ty, które przyjechali z Lemkowyny. I jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbywa w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchać, ale wszystko się robi na ucho, stojąc w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są przez Didiu przekazywane. Także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czegosy korzystać. No i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język przez to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturę z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: Маєте свою оперу, Лемківську оперу від Дар'ї Кужак,
1: так,
0: така
1: наша
0: дуже
1: долиня,
0: важлива,
1: так.
0: Важливий елемент, теж підкреслення того, що ця культура ну, не є якимось архівом чи скансеном,
1: так.
0: А вона є живою.
1: Так.
0: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
2: І якщо ходить о весілля нещі ту, співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля ну, або в ресторанах ще відбувають, або в якихось таких місцях, де не є то хижа, так як на Лемковині, що з хижи до хижи ще переходило, тільки є то якась гастрономічні уварункувана об'єкт якийсь або ресторація. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanem. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Dućfajfer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I cały obrad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty dawała, jak maty błogosławieństwo, błogosławiła, jak myli panią młodu, prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu, jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pictiu, żeby zmyty z tą wodą, wszystko to toż to jest nie takie, żeby oczystyty to, jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodoho, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołołkach siedyła, żeby miękkie życia było.
1: Młodoho,
2: tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało prenesene w nas, w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy też drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w prytim obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby drużki mali. Także to obriad drugi ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiedzieć się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryć i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posiłkować tym. I jeżeli ktoś ma możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się
1: podawać. Elementy, które są do teper przekazywane, bo tak jak się idę po panią młodu, jak młody idę po panią młodu, późniejsze jak to błogosławienia jest w chyży jedno i błogosławienia w drugiej chyży, późniejsze ciły to szpaler weselny idę do cerkwy, na które iździa, no bo to wiadomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iździa autami, autobusami, ale też jest tak, że chodzą, po prostu idą ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu panią młodu.
2: Tak, i to te oczepyny przy
1: nie,
2: oczepynach.
1: Wyglądają już tak jak kolisy, ale...
2: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. De czepec tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec ciż jest odpowiednio zakładany pani młodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
0: Tak, ja...

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, wozili sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU... fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, tak? Happy End? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście Ustrzykach Dolnych powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, Cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o pan kroku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową, z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Oj. Język, górna warga, poprzebijane jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewać?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Дорога редакція, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z punkrockiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Najmowirdo.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich niezdywowania list redakcja nie tylko otrzymała, nie tylko przeczytała, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі крок, станція починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
1: Так.
0: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують głównie ковери таких mocnych brzmień, mocnych rytmów.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Ustrzykach, jakżeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał pro Siczku, kto jeszcze stworzył cej gurt, kto jeszcze w nim grał?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bochun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka z Tomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Bochuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnić, zrozumieć, rozszyfrować?

0: Провати цю назву, Марчина?
1: Одвоваємо ще знову до вспомнень Січки Олеярчика. Цитує: «Вracaliśmy навалені późно в ночі, навалені, чили п'яні, і побачив авто з реєстрацією КСУ». Рzeczywiście бєщацькі реєстрації так właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
0: Życiowe.
1: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Комітет самостійної України.
0: Ну і деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так, теж згадує панк, поет, конферансьє Павло Коньо Конак.
1: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне – то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSU próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
0: Ale Ukraina, zwitki, tak, ta Ukraina, ona, one sprawdzi je trzecim czy tam kontrym pokoleniem, czy one mają ukraińskie pochodzenie?
1: No to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśnił: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, dupa to jest normalne słowo już niestety na polskim, w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
0: No i z tym też oni mali деякі problemy, a w gurcie KSU, ja powracaję się właśnie do ukraińskiego korienia, no mali z tego, co znamy, dwoje pierwszych barabanczyków, Burek i Mirek Wesołkin, a pierwszego uważali taką najsilniejszą rodziną w Ustrykach, w prawym znaczeniu.
1: Trzeba jeszcze dodać, że chłopcy nie lubili obcych, nie cierpieli, żeby im się wąsali po ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
0: Tym паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний і панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
1: А ну, власне, колейна річ, яка приспожала хлопакам клопотів, ще бєщадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje. przeszło.

szukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale...

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжидливій операції. Жилетка, проведений через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby. Próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm. Mm-hmm. Podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy. Pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali. Ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki. A w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też punkowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi punkowcy z Bieszczadów.
0: Ну і може тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
1: Залежить, хто це любить.
0: Це невідомо чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там може і пропонував. Кепсько пам'ятаємо, щоб ми награли płytę, але по це? Награлишми концерти в Єрочині. Навясно, мовимо так, вони грають до дзісяй. І дзісь, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocno punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Bochuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: А про яку ви думаєте?
1: Таку дуже велику сталеву бабу.
2: Як ріка.
0: Тримає щит і меч, і стоїть в Києві.
1: Добре.
0: Так, це ця сталева баба.
1: Добре, до баби вручимо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Аудицію видає Тамара Белакова, реалізує Давид Твардяк, а при другім мікрофоні Марцін Гачковський.
2: Починаємо двомовну майже годину пів на пів.
1: Czyli pół na pół. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Katarzyna Komar-Maceńska, ale najpierw pobawimy się trochę słownikowo i muzycznie.
2: Починаємо нашу зустріч традиційно від
1: слова дня.
2: Наше сьогоднішнє слово дня – це
1: річка.
2: Ріка.
1: Жека.
2: Ось таке слово дня ми вибрали. І, як завжди, слово дня має значення, і вибране воно не випадково.
1: Rzeka, rodzaj żeński, masa wody wypływającej ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków i tym podobne. Płynie zazwyczaj rzeka korytem do ujścia, a takie ujście może mieć w jakimś jeziorze, morzu albo w innej rzece. Zasilana jest rzeka przez dopływy, ale także opady atmosferyczne i wody podziemne. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie, kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
2: Duże poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie. Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona, dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki wysoki lub niski. Rzeki nieraz są regulowane. Na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod Brukiem. Miasteczko położone było nad rzeką spławną przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
2: A co takie ta rzeka spławna?
1: Rzeka spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towarem. Rzeka matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki, lewy brzeg rzeki. W dół rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
2: No tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
1: Coś rzeką płynie w wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie.

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym i

0: голубів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю. Ким є, одним словом, організатори?
1: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляни. Це є перемишляни з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, українці, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляни, виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер живе на постійно в Ольштині, він дуже любить перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Вармі.
0: Назвімо його, як його звати?
1: Андрій, це наш Андрій Кіл, так, вітаємо.
2: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
1: Właśnie. Ile jest tych wydarzeń w programie? Ja ciągle się nie mogę doliczyć. Jest ich ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk. Chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości oczywiście. Wojciech Tochman.
2: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym, współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu. I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
2: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekło. Mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
0: Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто фестиваль, придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу і розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень і мрій про краще майбутнє.
2: No właśnie, na podstawie doświadczeń z zeszłego roku, jakie lekcje i uroki wyciągnęliście z pierwszej odsłony festiwalu Miasto z Rzeką? I czy daleko jeszcze do tej lepszej przyszłości?
1: No na pewno jedną z lekcji jest taka pokora, że nie od razu Rzym zbudowano, że trzeba powoli i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać przez za dwie godziny,

0: як ріка.
1: Так, про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч, і стоїть в Києві.
2: Добре.
1: Так, це ця сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо. To znaczy, ty wrócisz najpierw, a później my razem z tobą z przyjemnością porozmawiamy, bo to jest temat rzeka nomen omen. Musimy jeszcze powiedzieć, że na festiwalu Miasto z Rzeką będziemy także my, prowadzący audycję Pół na Pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
0: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Przemyśla.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że Miasto z Rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od pracy życia, czyli od finansowania. Pewność finansowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
2: I my również tak myślimy, i my również jesteśmy optymistami, prawda, Jano Stępniewicz?
0: Tak, trzymajmy kulaki, no, zaprosimy słuchaczów pół na pół, pół na pół do Przemyśla.
2: 26 lipca 2026 roku. Już niedługo. Kto jeszcze nie ma biletu do Przemyśla, ten gapa i powinien jak najszybciej taki bilet sobie sprawić. A tymczasem...
0: Nie jest tak na pewno.
2: A tymczasem... To ja proszę. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
0: Do zustrzycia.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: І так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.

0: A dzieciństwa na muzycznej lekcji, do słuchania której zachęcamy gorąco i serdecznie. Otóż rzeka dzieciństwa była, bo być musiała. Maja Kleszcz.
1: Tak, Maja Kleszcz, tak. I pieśnia z albumu, w jakomu Maja zebrała usi teksty, jakie jej spodobały się Bohdana Lebla.
0: To była audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, Dawid Twardziak, Tamara Belakowa. Cała ekipa pracowała i starała się dla was. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy, że wy byli z nami i poczujemy się z wami już zawtra.

tych drzew i już wiesz. Nie ma dziś, nie ma dziś, nie polityki, nie polityki.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

Gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia, na pomysł PR pada choć nie nowy, by zapchać dziurę co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.